Focus man, pastore Dan Timane, luet pateke na DJ Langitu, na Ziku, vaimba Shalunga. Shalunga kunene kama mwana, shawonekela kama mwana kambe kutsemba kwa na kuendelea leswaku swilo swilunga swifamba itiletinene. Ina dzana fiare 24 minuto si game ta kola shenge singule kengarwa. Zasezoresh ritorno ba David Ntimane loko navela ka kuva ya mahlono kwa pangalata ne mingira yena. Karwa dzana fiare 30 minuto stiva leswaku ni journal la noite interessante na ante. Ego sia ne vunangale dzedza Mario inkalavosa ntima. Ofa kwetlela.